Azinji maskati ninganano ali nansolo ninga wa Manuel Ferreira. Ichi chinenda, ichi chinabwira. Vesera radio. Nsolo ndubodzi basiene kukunda kupatisisa na manja mawiri. Mpoli nkoma na zagbebeduka njira. Mpoli nkoma na zasukumwa na motukala. Atangwa kunyelezera pia njipa maka. Trina utatu. Na mapindi makumawiri na maseri kinzi yora jina 28 minutos. Mwananga Zabere. Imba kwa Matia Ginásio.